ciałkami. Witaj kochanie, buziaczki dla ciebie. No i kochanie, dobrze, że jesteś. Kolejny utworeczek dla ciebie ode mnie. Let's go.

0: answer.
1: No, tak więc moi drodzy, nie rozumiecie mnie, no, ale może kiedyś pogramy z Elunium. Jak będzie chciała.

No to co, kochanie, gramy kiedyś razem, czy nie? Rottweiler, buonasera. And this music for a tutti.

My friends, this music for DJ Bello, DJ Giuseppe, Kami and Mihai. Od razu sobie wymyśliłem, no nie wiadomo, może tak być.

Grazie a tutti. Ciao Kevin, ciao baby. I kochani, ten utwór dla ciebie.